0: telefonie.
1: Sagen. Als Freude.

meinen Verstand erben. Mit meiner Seele im Wüsten wohnen.

Let's go.

Nie.

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczy się.

bother me.

poetry, but you hate

nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy, chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwo.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jaki jest najlepszy wskaźnik jakości życia? Najczęściej używanym miernikiem jakości życia w danym kraju jest wysokość PKB per capita. Wskaźnik ten pozwala stworzyć ogólny ranking państw, ale nie mówi wszystkiego o życiu w danym kraju. Przykładowo, PKB może rosnąć pomimo tego, że w kraju nasila się przemoc i rosną wydatki na pilnowanie porządku publicznego. Alternatywnym miernikiem jakości życia stosowanym od 1990 roku jest tzw. wskaźnik rozwoju społecznego. Uwzględnia oczekiwaną długość życia w momencie narodzin, osiągnięcie edukacyjne, a także wysokość dochodu narodowego brutto per capita. Václav Smil proponuje jednak spojrzeć na inny wskaźnik, współczynnik umieralności niemowląt, czyli liczbę zgonów niemowląt w ciągu pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych. Jak przeczytamy w książce Liczby nie kłamią, śmiertelność niemowląt jest tak istotnym wyznacznikiem poziomu życia w danym kraju, ponieważ osiągnięcie niskiej liczby zgonów nie jest możliwe bez spełnienia szeregu warunków kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, dobrego ogólnego poziomu opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania matek i dzieci, odpowiednich warunków mieszkaniowych i sanitarnych. Aby warunki te mogły zaistnieć, konieczne jest adekwatne finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, właściwa infrastruktura, jak również odpowiednio wysokie dochody mieszkańców danego państwa. Wystarczy spojrzeć na to, że w 1850 roku w Europie Zachodniej i Stanach współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 200 do 300 na 1000 urodzeń żywych, a 100 lat później na Zachodzie współczynnik ten kształtował się już na poziomie od 35 do 65.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oto instrukcja na pewnym automacie z maskotkami. Dwa sposoby na zdobycie nagrody. Pierwszy tradycyjny, $1 jedna próba. Drugi, $20 20 prób. I tutaj najlepsze. Właściciel informuje, że jeśli w ciągu tych 20 prób nie uda się wam nic wyłowić, pazury zyskają super mocny uchwyt, a wy będziecie mogli grać, dopóki nie zdobędziecie nagrody. Tak, właściciel automatu wprost przyznaje, że maszyna jest zbyt słaba, abyście mogli uczciwie wygrać i uda się wam to dopiero, kiedy zapłacicie $20. Innymi słowy, tak zwana łapa szczęścia to nic innego jak zwykły automat sprzedający. Automat, który sprzedaje wam maskotki za 4 razy więcej niż są warte.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam serdecznie wszystkich. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 13 października dzisiaj mamy i rozpoczynamy poranny zew. 13 października, jak mówiłem, 286 dzień w roku. Uwaga, do końca 79 dni. Imieniny obchodzą Daniel, Edward, Faust, Florencjusz, Florenty, Gerald, Geraldyna, Gerbert, Honorat, January, Karp, Magdalena, Marcjalis, Maurycy, Mikołaj, Reginbald, Siemisław, Teofil, Wacław, Wacława, Wenancjusz i Wenanty. Wszystkiego najlepszego. W Burundi obchodzą dzień

Luisa Rwagazore. To tamtejszy jakiś lokalny bohater, Superman, nie wiem kto. W każdym razie słuchamy hymnu Burundi.

No i wracam. Oczywiście musiałem sprawdzić, kto to był ten Luis Rwagazore albo Rwagazore. Burundyjski, słuchajcie, to był burundyjski książę i polityk, który przez 2 tygodnie od 28 września do chwili zamachu do 13 października w 1961 roku pełnił funkcję drugiego premiera Burundi. Zastrzelili go. Zastrzelili. No, tak niestety w tamtych państwach bywa. Przechodzimy do tego, co się wydarzyło w Polsce. 13 października. W 1847 roku otwarto dworzec Kraków Główny i linię kolejową do Mysłowic. Kraków Główny, ten dworzec miał fantastyczny. Ja pamiętam, jako dziecko chodziło się, to tak na filmach, obejrzycie sobie filmy, Lalkę na przykład. Nie wiem, czy to czasem nie było kręcone w Krakowie. To był taki dworzec. On oczywiście nie był funkcjonalny, był przestarzały. Wywalili jakieś takie nie wiadomo co, nie zachowali żadnych, poza tam 10% może, nowoczesność. No ale cóż, świat idzie do przodu. W 1952 roku założono reprezentacyjny zespół artystyczny ZHP Gawęda. To jest przekleństwo mojego dzieciństwa. Jak którykolwiek program włączyłem w telewizji, a było ich dwa, z czego dwójka to była od 4 do 10 wieczorem, od 4 po południu do 10 wieczorem, to ta Gawęda tam funkcjonowała. Jakaś makabra. I tańczyły te harcerki w kółko i śpiewały o tym, jak to fajnie jest być harcerzem. W 1978 roku przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny. I tam na pewno była gorzała. A teraz oni wszyscy chcą tą budkę zlikwidować i alkohole. Polska to ma taki genotyp ze skrajności w skrajność. Jak można pić, to piją wszyscy na umór, a jak nie, to jak ograniczamy, to nie wolno nikomu pić. Puknijcie się w czoła, ludzie, wszyscy. No oczywiście w knajpach można pić. Poczekajcie do czasu, bo za chwilę nie będzie można w knajpach pić. Ale nie tak mocno. Ja bym się naprawdę jeszcze trochę zastanowił, zanim cała Polska będzie ogarnięta prohibicją. Już na początku XX wieku w kraju o wiele większym próbowano zakazać całkowicie i to nikomu na dobre nie wyszło. Na świecie w 1835 roku 13 października na łamach New York Herald opublikowano pierwszy w historii wywiad, który James Gordon Bennett Sr. przeprowadził z pocztmistrzem z Buffalo. W roku 1884 ustanowiono południk zerowy w Greenwich. Od tamtego czasu wiemy, gdzie jest, jaki czas się liczy, gdzie jest na wschód, gdzie na zachód. Takie podstawowe rzeczy. W 1914 roku Amerykanin Garrett A. Morgan opatentował maskę przeciwgazową. W 14 roku, akurat w tym roku się rozpoczęła wojna, pierwsza wojna światowa. No to chłopaki sobie tam mogli poużywać tych masek. Mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Prostego Języka. Niewulgarnego prostego. Potem mamy Dzień Ratownictwa Medycznego, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Pokojowego Patrolowca, Dzień Garnituru, Dzień Chodzenia bez Stanika. To mi się bardzo podoba. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, Międzynarodowy Dzień Sceptyków i Światowy Dzień Wzroku. Tak, no wzrok trzeba dbać, jeśli jest Dzień Chodzenia bez Stanika. Słuchamy 3 utworów. Sklep ze snami, grupa Zabili mi żółwia, potem The Interview, grupa AFI i na końcu Skeptic i grupa Slipknot.

Mało dzisiaj, słuchajcie, tego wszystkiego jest, tak szczerze powiedziawszy, długo ze sobą nie będziemy obcować w eterze, ale coś tam jest, coś tam wydubałem, ale naprawdę, mówię wam, ten 13 października to jakaś makabra. Dobra, przechodzimy do tych newsów. 13 października w 1960 roku w Nowym Jorku urodził się Joey Belladonna, czyli Joseph Belardini, w latach 81-92 wokalisty grupy Anthrax. W 92 roku założył własny zespół Belladonna. W 1983 roku zmarł Hugh Mandel, jamajski muzyk roots reggae. Urodził się w 62 roku. W 1971 roku urodził się Maciej Wyrobek, pseudonim Maceo Wyro, DJ, członek zespołów Niewinni Czarodzieje i Parafrenia. Zmarł w maju 2014 roku w wieku 42 lat. A w roku 1958 urodził się Jerome Parker Wells, amerykański muzyk, kompozytor, członek zespołu Machine Gun. Prowadzi także karierę solową. Słuchamy czterech utworów. God the Time, grupa Anthrax, potem My Mind i Hugh Mandel, następnie Wszystko Jedno i grupa Parafrenia i na koniec Persistence i Jerome Parker Wells.

Długi i dziwny ten utwór był, ale dobry. Poranny zew, Władysław Bałtycki. Mówię to teraz, bo za chwilę kończymy, bo jak mówiłem wam, nie ma żadnych konkretnych sytuacji dzisiaj. No to kończmy. 13 października w 1981 roku urodził się Kili Okereke, nigeryjsko-angielski muzyk zespołu Block Party. Z kolei w roku 1970 prochy Janis Joplin zostały rozsypane na plaży Stinson w hrabstwie Marin w Kalifornii. Wokalistkę znaleziono martwą na podłodze obok jej łóżka w hotelu Landmark w Hollywood w Kalifornii 4 października. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie heroiny, prawdopodobnie w połączeniu ze skutkami działania alkoholu. W roku 2002 brytyjski zespół rockowy Muse podjął kroki prawne przeciwko Celine Dion po tym, jak ona ogłosiła, że jej nadchodzący koncert w Las Vegas będzie nosił tytuł Muse. Wokalista Matt Bellamy z zespołu Muse powiedział: nie chcemy, żeby ktokolwiek pomyślał, że jesteśmy zespołem wspierającym Celine Dion. No ja myślę, ja bym też nie chciał się dowiedzieć, że Władek Bałtycki wspiera Celine Dion nigdy w życiu. W roku 1962 urodził się Rob Marsh, gitarzysta brytyjskiej nowofalowej grupy Joe Boxers, która powstała w Londynie w roku 1982. Przewaliła się przez początek lat 80., przemknęła jak meteoryt. I już jej nie ma. Mało kto nie wie, niestety. Posłuchajmy więc sobie 4 utworów na koniec. Grupa Block Party, utwór Banquet, potem Janis Joplin w utworze Cry Baby. Muse zaśpiewa utwór Supermassive Black Hole i na koniec Joe Boxer w utworze Boxer Beat. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do jutra. To był Władysław Bałtycki i to był Poranny Zew. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, w niektórych krajach takich jak Wielka Brytania czy Węgry przekracza 25%.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Wspinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest znane ze swoich pięknych plaż, turkusowych wód i raf koralowych i oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Belize jest Wielka Błękitna Dziura, olbrzymia podwodna jaskinia, która ma ponad 300 metrów szerokości i ponad 120 metrów głębokości. To spektakularne miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród miłości.

Proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po czterech dobach Gardner uznał, że jest Paulem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Cezary Januszko przed mikrofonem. Nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną we wrześniu tego roku, czyli 2026, zespołu Bonobo, zatytułowaną Distance in Static. Od czasu wydania albumu Fragments z wyjątkową niecierpliwością wyczekiwałem następcy świetnego krążka spod ręki Bonobo. Dyskografia artysty okazuje się być bowiem bardzo konsekwentnie podążającą ścieżką muzyczną, opartą co prawda o sprawdzone wielokrotnie patenty, ale nadal zachowującą najwyższy w swoim gatunku poziom. Moje oczekiwania jeszcze bardziej podsyciło wydanie ścieżki dźwiękowej do produkcji Lazarus, która okazała się całkiem interesującym przedsmakiem nowego krążka. Wreszcie brytyjski producent powrócił z nowym, pełnogrającym albumem, tym samym podtrzymując moje niezmienne przekonanie o jego profesjonalizmie i szczegółowości w tak minimalistycznych kompozycjach. Nowy materiał to nie tylko bardzo spójny zlepek tracków spod znaku Deep House, Down Tempo czy Ambient, ale też bez dwóch zdań miejsce na wyjątkowe kooperacje. Na Distance in Static pojawiają się bowiem dwie, szczególnie memu sercu bliskie artystki. Arouge Aftab, jedna z najciekawszych w mojej opinii współcześnie tworzących kobiet na rynku muzycznym, swoją niezwykłą subtelnością ozdabia melancholijnie płynące powłoki ambientowe Fire on the Water. Bardzo naturalnie w rozmytym tle przechodzimy do perkusyjnego pulsu, nie tracąc przy tym na delikatności całego utworu. Drugi szczególnie ważny dla mnie utwór to Youth Fontaine, gdzie swoją narrację dokłada Nilüfer Yanhya, artystka, która w moich słuchawkach zdominowała zeszły rok. Tutaj zdecydowanie doskonałą robotę wykonują aranże smyczkowe, dodające niepowtarzalnego nastroju nieco jazzowemu układowi utworu. Na szczególną uwagę zasługuje tu również partia trąbki zaserwowana przez Ryana Jacoba. Inne kompozycje zdecydowanie warte wyróżnienia to sięgające do orientalnych inspiracji eksperymentalne Shoku Feh, taneczne Me and You, czy wyciszające, kładące nacisk na brzmienie strun Equinoctial. Bardzo przemawia do mnie owe przeplatanie nastrojów od dobrze sprawdzających się na parkiecie po te pełne wręcz medytacyjnego spokoju. Filmowemu Mercury opartemu na smyczkowym budowaniu nastroju spokojnie sąsiadować może na jednym wydaniu roztańczone ID700. Bonobo to artysta, który zawsze w jakiś niesamowity sposób potrafi połączyć niebanalność z absolutnym poczuciem relaksu. Rzadko kiedy mamy do czynienia z podobną plastycznością muzyce na pierwszy rzut jawiącej się jako dobrze służącej tłu, jak mogliby to złośliwie określić, nieprzeszkadzającej w codziennych czynnościach. To zdecydowanie muzyka nie do tła, a muzyka tło uzupełniająca o wrażliwe doznania. A za chwilę się przekonamy, ile prawdy jest w tym, co powiedziałem. Oto spis utworów, które przed nami. Down, Cycles, Fire on the Water, Drift, Talk to Me, Uncasually, Always on Your Side, Youth Fontaine, Shoku Feh, Can't You See, ID700, Me and You i Equinoctial i na koniec Mercury. Bonobo, rok 2026, płyta najnowsza, Distance in Static.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny, agresywny, sekciarz, cham. Ludzie uważają się za coś wyższego niż są i niż na to zasługują. Rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszy. Musi kimś gardzić. Gardzić, gdyż daje mu to poczucie wyższości. Pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony siedział w piżamie, w rękach trzymał nóż skrwawiony w plamy.

świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło wiatr.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach, mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gambia. Gambia to najmniejsze państwo kontynentalnej Afryki, mniejsze od większości polskich województw. Swoją nazwę zawdzięcza rzece, Gambii, wzdłuż której ciągną się granice kraju. Na tym niewielkim obszarze znajdują się piękne plaże i tropikalne lasy, dlatego Gambia jest chętnie odwiedzana przez turystów. Niestety, dużym problemem jest seksturystyka. To, co może Was jednak zaskoczyć, to fakt, że w tym przypadku klientami są najczęściej kobiety, głównie z Wielkiej Brytanii. Młodzi mężczyźni szukają potencjalnych partnerek wśród starszych Europejek odpoczywających na plaży. W zamian oczekują prezentów, pieniędzy lub wizy do innego kraju. Dla kobiet, które we własnym kraju czują się zaniedbane, wygląda to jak gorący wakacyjny romans, a często po powrocie do kraju wciąż przesyłają pieniądze do Gambii.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz posiadania psów. Arabia Saudyjska jest krajem, który opiera swoje prawa i regulacje na prawie szariatu, islamskim prawie religijnym. W przeszłości Arabia Saudyjska wprowadziła różne restrykcje dotyczące posiadania psów, zwłaszcza w miejskich środowiskach. Tradycyjnie psy były traktowane w Arabii Saudyjskiej jako zwierzęta użytkowe, takie jak psy pasterskie lub stróżujące, a nie jako zwierzęta domowe. Saudyjska Komisja Zapobiegania Występkom, znana również jako Policja Religijna, wydała dekret zakazujący posiadania psów ras uznawanych za agresywne lub groźne oraz psów hodowlanych dla celów estetycznych lub związanych z luksusem. Ten dekret był wynikiem obaw, że psy były wykorzystywane przez mężczyzn, na przykład do podrywania kobiet, i że stwarzały nieodpowiednie sytuacje w miejscach publicznych. Dekret wywołał kontrowersje, ponieważ niektórzy Saudyjczycy hodują psy jako zwierzęta domowe i towarzyszące. Niektóre psy są również używane do celów ochronnych domów i posiadłości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się stopniową zmianę w postawie wobec posiadania psów jako zwierząt domowych. Wiele osób w kraju zaczęło traktować psy jako zwierzęta domowe mimo istniejących regulacji. Jednak oprócz Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie inne kraje również zdecydowały się wprowadzić regulacje. Iran wprowadził podobne ograniczenia, zakazując posiadania psów jako zwierząt domowych, ponieważ uważa się, że są one nieczyste według islamskich praw religijnych. Władze w Iranie często konfiskują psy od właścicieli i nakładają kary na tych, którzy łamią prawo. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono przepisy ograniczające posiadanie pewnych ras psów uważanych za potencjalnie niebezpieczne, takich jak pitbule i rottweilery.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł.

0: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
1: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno, jak wrzód pulsuje tępym bólem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Donald Krasnow i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim duet The Chemical Brothers. W czerwcu 1995 roku bracia wydali swój debiutancki album Exit Planet Dust, tytuł zainspirowany zmianą nazwy. Nakładem wytwórni Junior Boys Own. Album zadebiutował na brytyjskiej liście przebojów na 9. miejscu, a gościnnie wystąpiła w nim wokalistka Beth Orton w utworze Alive Alone. Album sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie i został wykorzystany w ścieżce dźwiękowej pilota serialu science fiction Virtuality. Krótko po jego wydaniu Chemical Brothers podpisali kontrakt z Virgin Records, do którego przejęli własną wytwórnię Freestyle Dust. W swoim kolejnym singlu Life is Sweet, wydanym w sierpniu 1995 roku, ponownie zaprosili gościnnie wokalistę, w którym wystąpił ich przyjaciel Tim Burgess, wokalista The Charlatans. Album osiągnął 25. miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a także październikowy tytuł singla miesiąca magazynu Select. Wydanie zawierało remix utworu Life is Sweet w wykonaniu Daft Punk. W październiku 1995 duet powrócił do Heavenly Sunday Social na drugą i ostatnią serię koncertów DJ-skich. Następnie zostali rezydentami Heavenly Social w soboty w Turn Mills oraz w Liquid Rooms w Tokio. W listopadzie The Chemical Brothers wystąpili w Astoria Theatre w Londynie. Duet supportował również The Prodigy w grudniu, grając koncerty w Brixton Academy i w Blackpool. W styczniu 1996 album Exit Planet Dust uzyskał status złotej płyty. The Chemical Brothers wydali swój pierwszy nowy materiał od 6 miesięcy nakładem Virgin, epkę Loops of Fury. Czterościeżkowy album został ograniczony do 20 tysięcy egzemplarzy, ale teraz jest dostępny do pobrania w wersji cyfrowej. Album zadebiutował na 13. miejscu brytyjskiej listy przebojów magazynu Musical Express. Opisał główny utwór jako rozpryskujące się fale syntezatorów na mocnych bitach. Epka zawierała również remix utworu Chemical Beats w wykonaniu Dave'a Clarka oraz dwa inne utwory Get Up It Like This i The Best Part of Breaking Up. W lutym 1996 roku magazyn Select opublikował listę 100 najlepszych albumów lat 90. XX wieku. Exit Planet Dust znalazł się na 39. miejscu. W sierpniu 1996 roku zespół albo duet supportował Oasis w Nebworth. Gdzie każdy z dwóch koncertów zgromadził 125 tysięcy widzów. Podczas festiwalu Glastonbury w 1995 roku Noel Gallagher powiedział im, jak bardzo podoba mu się Exit Planet Dust i zapytał, czy mógłby zaśpiewać w przyszłym utworze, podobnie jak Tim Burgess pracował nad Life is Sweet. Nie przyjęli wówczas oferty z entuzjazmem, biorąc pod uwagę, jak bardzo Gallagher byłby zajęty wydaniem albumu Oasis What's the Story Morning Glory, a także złożoność współpracy z wytwórniami płytowymi drugiej strony. Jednak później duet pracował nad utworem, który ich zdaniem zyskałby na wokalu. Wysłali Gallagherowi taśmę z nagraniem tego, co do tej pory zrobili. Pracował nad nią całą noc i wczesnym rankiem zostawił wiadomość, że jest gotowy do nagrania. Utwór nosił tytuł Setting Sun i został ostatecznie wydany we wrześniu 1996 roku. Trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów, dając duetowi pierwszy w historii singiel numer 1. Utwór Setting Sun był wspierany dłuższą wersją instrumentalną, a także nowym utworem Bass Tracks, który był niczym więcej niż narzędziem DJ-skim. W 1996 roku wytwórnia Heavenly Records wydała album Live at the Social Volume 1, który stał się pierwszą płytą kompaktową z miksami Chemical Brothers z wyłączeniem Christmas Dust Up, darmowego albumu, który ukazał się w numerze New Musical Express z 1994 roku. Był to również pierwszy album koncertowy duetu z wyłączeniem epki Live 05. Zespół The Chemical Brothers był gwiazdą festiwalu muzycznego Organic 96 w USA, który odbył się W czerwcu 1996 roku w ośrodku narciarskim Snow Valley w Running Springs w Kalifornii. W marcu 1997 Chemical Brothers wydali drugi utwór ze swojego nadchodzącego albumu. Black Rockin' Beats zawierał próbkę wokalną Scooty D oraz przeróbkę linii basowej singla 23 Skidoo Coop. Magazyn New Musical Express nazwał go singlem tygodnia i napisał: pęka jak głowa po zatańczeniu kawałka pod wodą w basenie pełnym amyl. Później przyniósł im nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie instrumentalne rockowe. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych Setting Sun zajmował 80. miejsce na liście Billboard Hot 100, sprzedając się w nakładzie około 80 tysięcy egzemplarzy. Sprzedaż albumu Exit Planet Dust również wyniosła około 150 tysięcy egzemplarzy. 7 kwietnia w 1997 roku Chemical Brothers wydali swój drugi album Dig Your Own Hole. Został on nagrany w ich własnym studiu w południowym Londynie, a tytuł zaczerpnięto z graffiti na ścianie. Album został dobrze przyjęty, a magazyn Mix Mag przyznał mu ocenę 10 na 10, nazywając go wystarczająco szalonym, by być porywającym, wystarczająco eleganckim, by położyć go na stolikach kawowych, nawet w najmniejszym stopniu niemodnych. Latem 1997 Chemical Brothers intensywnie koncertowali, szczególnie po Stanach Zjednoczonych. W sierpniu nawiązali kontakt z amerykańskim Dust Brothers i poprosili ich o remiks nadchodzącego singla Electro Bank. Sami również stali się bardzo poszukiwani do remiksowania utworów dla innych artystów. We wrześniu ukazał się kolejny singiel z albumu Dig Your Own Hole i Electro Bank. W listopadzie duet zagrał w Point Theater w Dublinie z supportem Carla Coxa. Rozpoczęli również trasę koncertową po Stanach w Detroit. Pod koniec roku ostatni utwór Dig Your Own Hole, 9-minutowy The Private Psychedelic Reel, dał początek limitowanej edycji mini-epki o tym samym tytule. Na stronie B znalazła się wersja koncertowa utworu Setting Sun, nagrana na festiwalu Lowlands w Holandii w sierpniu 1997 roku. Również w grudniu po 4 wyprzedanych koncertach w Stanach Chemical Brothers ruszyli w trasę po Wielkiej Brytanii, kończąc ją wyprzedanym koncertem w londyńskiej Brixton Academy. W 1998 roku skupili się bardziej na graniu jako DJ-e, choć kilka remiksów ujrzało światło dzienne, w tym I Think I'm In Love z albumu Spiritualist. Na singlu znalazł się zarówno remiks wokalny, jak i instrumentalny. Każdy z nich trwał ponad 7,5 minuty. Kolejnym remiksem wykonanym przez Chemical Brothers był Delta Sun Bottleneck Stomp autorstwa Mercury Rev. Był to kolejny krok w rozwoju współpracy obu zespołów, ponieważ Jonathan Donahue z Mercury Rev miał swój udział w utworze The Private Psychedelic Reel z albumu Dig Your Own Hole. We wrześniu 1998 ukazał się drugi album z miksami zatytułowany Brothers Gonna Work It Out. Zawiera on kilka ich własnych utworów i remiksów, a także utwory artystów, którzy wpłynęli na ich brzmienie, takich jak Renegade Soundwave, Meat Beat Manifesto, Carlos After Dark Berrios i Kenny Dope Gonzalez. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1999 zatytułowanej Surrender. Oto spis utworów: Music Response, Under the Influence, Out of Control, Orange Wedge, Let Forever Be, The Sunshine Underground, Asleep from Day, Got Cleaned, Hey Boy, Hey Girl, Surrender i na koniec Dream On. Słyszymy się jutro o stałej porze w programie Artysta Tygodnia, a ja się żegnam do jutra, mówił Donald Krasnow.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie z archiwum 4AD. Artur Ankomen się kłania i dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1984 niemieckiego zespołu Exmal Deutschland. Płyta nazywa się Toxin. To trzeci album studyjny tej zachodnio-niemieckiej grupy i jest to drugi i ostatni album wydany przez zachodnio-niemiecką grupę z niezależną wytwórnią płytową Ivo Watza Rasela. Kolejnym albumem Viva grupa będzie wydawała pod szyldem Polygram. Album został pierwotnie wydany w 1984 roku przez wytwórnię 4AD w krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii, RFN i Stanach Zjednoczonych na płytach, na longplayach. Został również wydany w Kanadzie, też na longplayu i na kasetach przez Vertigo Records, w Japonii na płytach na longplayach, przez Nexus International i w Hiszpanii na longplayu przez DRO. W 1987 roku album został wznowiony na kompakcie przez 4AD na rynku brytyjskim z dodatkiem dwóch dodatkowych utworów Incubus, Succubus 2 i Vito. W 1990 roku na rynku polskim ukazał się bootleg albumu na kasecie i nakładem wytwórni Alf. W 1996 roku 4AD wznowiło go na rynku filipińskim na kasecie. Ostatecznie w 2020 roku został on dystrybuowany przez 4AD jako digital download w formacie FLAC. Ten album Exmal Deutschland to twórcze teutońskie połączenie kuszącego gotyckiego popu Suzie and the Banshees z majestatycznymi dźwiękowymi przestrzeniami Cocteau Twins. Mniej odpychająco mroczne niż wcześniejsze płyty kwartetu, ale bez nieszczęsnej cukierkowej otoczki kolejnych albumów. Te 11 utworów balansuje niepewnie między neo-psychodelicznym popem w tradycyjnym stylu 4AD, otwierający Mondlicht nie brzmiałby nie na miejscu na albumie This Mortal Coil, a bardziej agresywnym, artystycznym brzmieniem ich pierwszych epek. Pierwszy z nich zdecydowanie wygrywa Incubus Succubus 2, znacznie bardziej efektowny remake utworu, który po raz pierwszy przyciągnął uwagę brytyjskiej publiczności. Zawiera mniej wymęczony, ale wciąż niemieckojęzyczny wokal Ani Huwe na tle gładkiego, pulsującego pulsu, który zamienia ostrą chropowatość oryginału na czyste, ale nie antyseptyczne uderzenie. To zderzenie stylów wypada całkiem nieźle, nadając płycie Toxin wyczuwalne napięcie twórcze, które dodaje dreszczyku emocji, intensywności temu, co w innym wypadku mogłoby być kolejną kolekcją utworów gotycko-popowych. Oto spis utworów z tej płyty. Mondlicht, Island, Reigen, Tag für Tag, Augenblick, Begrab mein Herz, Nachthatten, Derwisch, Incubus Succubus 2 i Vito. Ja przedtem mówiłem tu, ale przecież to jest niemieckie, czyli musi być 2. Exmal Deutschland, płyta Toxin, rok 1984. W Polsce, taka jeszcze dygresja, zespół ten zasłynął w pewnym momencie informacją, że grają tam same kobiety i to była prawda. Jedynym mężczyzną był perkusista. Miłego słuchania.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus i zapraszam Was na kolejny odlot na Wenus, w którym wsłuchamy się w kolejny album i kolejny naprawdę konkretny kobiecy wokal. A mam tutaj na myśli zespół Koszyn. Od razu na wstępie mam ciekawostkę, że nazwa Koszyn wywodzi się z połączenia dwóch japońskich słów, które oznaczają stary i nowy. Nie wiem, czy to jest wiedza pożyteczna, ale i tak to powiem. Zespół Koszyn pochodzi z Bristolu. Grają muzykę, która łączy elementy elektroniki, trip-hopu, drum and bass i rocka. My dzisiaj będziemy odsłuchiwać ich debiutancki album, który nazywa się Resist i został on wydany po raz pierwszy 25 czerwca 2001 roku w krajach Beneluxu. I moi drodzy, była to edycja limitowana. Natomiast wersja brytyjska została wydana chwilkę później, bo we wrześniu 2001 roku przez Sony BMG. Ale nie mogę też pominąć wersji japońskiej, która pojawiła się 2 lata później i była podwójnym, bardziej luksusowym, że tak powiem, zestawem CD zawierającym 15 stron B i remiksów, plus zawierała dodatkowy utwór Tell Me. No i zanim się słuchacie w ten naprawdę zacny album, który w roku wydania pojawił się aż na 8 pozycji na liście przebojów UK, to również w 2003 roku kawałki z Resist były wykorzystane w oficjalnym soundtracku w grze FIFA 2003, a były to kawałki Hide You i Pride. Demonstrate and replicate to set the tone.

0: Mam nadzieję, że po raz kolejny trafiłam w wasz gust, jeżeli chodzi o wieczorne odsłuchiwanie. Chciałam wam życzyć udanego wieczoru i co? Do usłyszenia!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Rekord i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

Po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwy nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my, ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla Was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangle Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereo Gum i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba szlagier. To był zespół Self Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie, cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie, bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kölnskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Dog Lips z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Sama nie wiem. Zawsze byłam zdania, że on słyszy rzeczy, których normalni ludzie nie potrafią usłyszeć. Kiedyś śpiewał piosenki, pamiętasz przecież, i czasami miały przepiękne melodie, których nikt przedtem nie słyszał. I zawsze powtarzał, że potrafi widzieć różne rzeczy. Twarze wyglądające z pustych okien, stare kobiety przechodzące pustą ulicą, psy i koty, których nie widział nikt poza nim. Ku radości Elizabeth przed domem zobaczyły jasno-czerwony samochód Leniego. Kiedy wbiegły do środka, Len stał w kapeluszu i brązowym tweedowym płaszczu w salonie i szturchał pogrzebaczem polana w kominku, próbując rozniecić na nowo ogień.
3: — Lenny, jak się cieszę, że cię widzę!
2: — Elizabeth zarzuciła mu ręce na ramiona i pocałowali się. — Ostrożnie! — roześmiał się. — Trzymam rozgrzany do czerwoności pogrzebacz. — Cześć, Lenny! — powiedziała Laura, wspinając się na palce, żeby pocałować go w policzek. — Lizzie myślała, że jesteś w Hartford.
4: Nie sądzisz chyba, że siedziałbym tam, kiedy Lizzie jest w Sherman. Poza tym mam wspaniałe wiadomości. Spotkałem w Hartford faceta, który prowadzi prywatny fundusz emerytalny i ubezpieczeń na życie, przeznaczony specjalnie dla pracowników biurowych. To wspaniały system. Zawiera wszelkie rodzaje premii, opiekę medyczną, możliwość wycofania wpłaty, wszystko, co chcecie.
2: Czy dojdziesz w końcu do sedna? Roześmiała się Elizabeth. Na pewno chcesz mi wcisnąć polisę.
4: Mówiąc krótko i węzłowato, gdzie na całym wschodnim wybrzeżu występuje największa koncentracja pracowników biurowych?
2: Oczywiście w Nowym Jorku.
4: I to jest właśnie moja wiadomość. Od koniec stycznia przeprowadzam się do Nowego Jorku. Załatwiają mi mieszkanie, nowe biuro i szafa gra.
2: Elizabeth posłała mu promienny uśmiech. Naprawdę przeprowadzisz się do Nowego Jorku?
4: Pod koniec stycznia. Definitywnie.
2: No cóż, rzuciła figlarnie Laura. Wygląda na to, że los rzuca was sobie ponownie w objęcia.
4: Też tak uważam, zgodził się Lenny.
2: Spoglądał teraz na Elizabeth poważnym wzrokiem. Może napijemy się czegoś gorącego? Zaproponowała.
4: Chętnie. Miałem szczęście, że zostawiłyście otwarte drzwi, bo do tej pory zamarzłbym pewnie na kość.
2: Laura zrobiła 3 kubki gorącej czekolady i zasiedli w trójkę przy kominku. Elizabeth siedziała tuż przy Lennym, trzymając go za rękę i po raz pierwszy od długiego czasu poczuła, że należy do kogoś. Mogła gładzić Lenniego po dłoni i jego skóra była w dotyku taka sama jak jej. Mogła dotykać jego włosów, które były podobne do jej włosów. Mogła wpatrywać się w jego profil, jego długie rzęsy, prosty nos i wypełniony światłem dołeczek w podbródku. Do diabła! Miała nawet ochotę dotknąć jego miękkiego kołnierzyka kraciastej koszuli i krawata w niebieskie paski. Zapalili papierosy i Elizabeth opowiedziała Leniemu o tym, co przytrafiło się Johnsonowi i Vicie i jak udało im się wyegzorcyzmować Billiego.
4: Zażyłaś meskal? Zapytał marszcząc brwi Lenny. Czy to nie jest niebezpieczne?
2: Jest pewne ryzyko, ale można je zminimalizować, kiedy ma się przy sobie kogoś, kto się na tym zna. Kogoś takiego jak Eusebio.
4: Lenny pokręcił głową, wydmuchując jednocześnie dym nozdrzami. Nie bardzo mi się podoba, że to brałaś. Gdybym tam był...
2: Elizabeth ścisnęła go za rękę. Nie mieliśmy żadnego wyboru. Gdyby Billy dalej nachodził brata, Bronko nigdy w życiu nie wróciłby do pisania. Najprawdopodobniej strzeliłby sobie w końcu w łeb. Miałam poza tym swój egoistyczny motyw.
4: Co masz na myśli?
2: Lauro, opowiedz Leniemu, co ci się przydarzyło. Nieskładnie, powoli i nie wspominając o tym, co naprawdę zrobił jej Raymond, Laura

I chcecie ją uziemić? W ten sam sposób, w jaki Bronco uziemił swojego brata Billiego. Pomyśl, jak będzie wyglądało nasze życie, jeśli tego nie zrobimy. Lenny zgniótł papierosa. Moim zdaniem to zbyt niebezpieczne. Nie wiesz, na co się narażasz, Lizzie. Z tego, co mówisz, wynika, że można stamtąd nie wrócić. Co mówił ten Eusebio o ludziach pozostających w stanie śpiączki? Nie chcę mieć za żonę dziewczyny, która się nigdy nie obudzi. Elizabeth otworzyła szeroko oczy. Powiedziałeś za żonę? Lenny zaczerwienił się tak bardzo, że jego policzki zrobiły się prawie brązowe. To znaczy, chciałem powiedzieć, gdybym był z tobą żonaty, gdybym był żonaty z kimkolwiek, kto znajduje się w stanie śpiączki, no wiesz, nigdy by się nie miał obudzić. Nieważne, czy to byłabyś ty, czy ktoś inny. Nagle przestał się czerwienić i potarł kark dłonią. Przyznaję, że miałem zamiar cię poprosić o rękę zaraz po wiadomości o tym, że przeprowadzam się do Nowego Jorku. W gruncie rzeczy zgodziłem się na Nowy Jork specjalnie po to, żebyśmy mogli być razem. Równie dobrze mogłem pojechać do Bostonu. Laura zapiszczała z radości i zrzuciła z nóg pantofle. On ci się oświadcza, Lizzie. On naprawdę się oświadcza. Ja jestem świadkiem. Tak się cieszę. Tak się cieszę. Jeden z pantofli wylądował w środku kominka i Lenny musiał go ratować, wyciągając z ognia szczypcami. Zanim go ugasił, uderzając o kratę i depcząc nogami, moment euforii minął. Lenny usiadł na kanapie i uśmiechnął się do Elizabeth, a ona wzięła w obie dłonie jego lewą rękę i odwzajemniła jego uśmiech. Możesz dać mi trochę czasu, żebym się nad tym zastanowiła? No, oczywiście. Przykro mi, że to wyszło w ten sposób. Czuję się jak prawdziwy głupek. Miałem zamiar przyklęknąć na jedno kolano i dać ci to. Sięgnął do kieszeni i wyjął obite czarnym aksamitem pudełeczko. Laura nie posiadała się z radości. Jakie to romantyczne. Trzymajcie mnie, bo zwariuję. Elizabeth otworzyła pudełko. W środku był zaręczynowy pierścionek z szafirem i brylantem, które błysnęły odbitym ogniem. Musiał kosztować Lenego parę setek. Podniosła wzrok. Jego twarz była tak pełna nadziei i ciepła, że zmiękło jej serce. Nie potrzebuję więcej czasu. Myślałam o tym. Moja odpowiedź brzmi tak. Lenny zamrugał oczyma. Odpowiedź brzmi tak? Masz wosk w uszach? Zdziwiła się Laura. Nie pozwoliłabym mojej drogocennej siostrze wyjść za kogoś, kto ma wosk w uszach. Lenny pochylił się i pocałował Elizabeth w usta. Kocham cię. Wyszeptał. I dziękuję. Wprawiłaś właśnie wiceprezesa nowojorskiego oddziału Hartford Life and Loan w prawdziwą ekstazę. Ale kiedy ją ucałował, przez cały dom przeszedł dziwny, chłodny powiew. Zagwizdał i zajęczał przy frontowych drzwiach. Poruszył ciężkie kotary przy wejściu do salonu, a potem dmuchnął w kominek, tak, że języki ognia schowały się pod polanami, a tuman iskier i popiołu posypał się na dywanik przed paleniskiem. Zrobiło się tak zimno, że Elizabeth cała zadrżała i poczuła, jak włosy podnoszą się jej na karku. Boże, co za przeciąg, powiedziała. Podmuch, jęcząc, przemknął przez bibliotekę, jakby przez dom przechodził jakiś niewidzialny, ubrany w lodową opończę człowiek. Usłyszeli trzaskające drzwi na taras, a potem chichot wiatru wpadającego do oranżerii. Ktoś chodzi po naszych grobach, jeśli chcecie znać moje zdanie, oświadczyła Laura. Ale Elizabeth rozejrzała się niespokojnie dookoła, a potem wstała z sofy, podeszła do okna i przez dłuższą chwilę obserwowała ogród. Wiatr szarpał pozbawione liści gałęzie drzew i skręcał śnieg w wężowe sploty. Elizabeth podeszła do następnego okna i utkwiła oczy w ciemnościach, wypatrując jakiegokolwiek ruchu. Zauważyłaś coś? Zapytał Lenny. Elizabeth pokręciła głową. Nic nie widać, ale to nie znaczy, że jej tu nie ma. Simus był dziś bardzo niespokojny. To pewny znak, że Peggy jest w pobliżu. Czy nie czas już, żeby się po prostu zignorowała? Zapytał Lenny. Może ona przychodzi tylko dlatego, że ty wyobrażasz sobie, że przyjdzie. Może jest w podobnym stopniu wytworem twojej, jak i swojej własnej wyobraźni. To, co przytrafiło się Chesterowi i Raymondowi, nie było wytworem mojej wyobraźni, zaprotestowała Laura. Podobnie jak Billy, nie był wytworem wyobraźni Lizzie. Lenny otworzył papierośnicę i poczęstował Elizabeth papierosem. Kiedy weźmiemy ślub, będziesz miał okazję.

0: okazję przerzucić się na Philip Morrisy, powiedziała. Te Lucky Strike'i są dla mnie o wiele za mocne. Lenny podał jej z uśmiechem ogień. Widzisz? Powiedział. Już jestem pod pantoflem.
1: Mówiąc poważnie, podjęła Elizabeth. Nie wydaje mi się, żebyś mógł się do mnie zbliżyć, dopóki nie pozbędziemy się niby Peggy. Bóg wie, co może ci zrobić. Przypomnij sobie Dana Patryka, który zawinił wobec mnie najwyżej jakąś myślą. A może nie zrobił nawet tego? Bardziej prawdopodobne, że Peggy była po prostu zazdrosna.
0: Ja w to wszystko wierzę, Lizzie, powiedział Lenny. Widziałem to na własne oczy i wiem, że jest niebezpieczne.
1: Ale nie możesz oczekiwać, że będę się od ciebie trzymał z daleka i nie możesz oczekiwać, że nie będę starał się ciebie ochraniać.
0: A swoją drogą, jak zamierzasz się pozbyć Peggy? I kiedy? Chcesz znowu zażyć ten mezcal, prawda?
1: Elizabeth podeszła do stolika i wzięła do ręki niewielką paczuszkę. Przywiozłam z Arizony 4 gałki pejotlu. Kiedy tylko pojawi się niby Peggy, zamierzam się z nią rozprawić.
0: Możesz tego nie przeżyć.
1: Jeśli zażyję zbyt dużą dawkę, istnieje niewielkie ryzyko uduszenia, ale Laura będzie mnie obserwować, tak samo jak robiła to w Arizonie.
0: Nie pozwolę ci na to.
1: Nie możesz mnie powstrzymać, Lenny. A poza tym nie ma innego wyjścia.
0: Zgodziłaś się wyjść za mnie, Lizzie, nie pozwolę ci.
1: Jeśli mi nie pozwolisz, nie będziesz mógł mnie poślubić.
0: Zobacz, co się stało, kiedy się pocałowaliśmy.
1: Przez cały dom przeszedł zimny wiatr, jakby dmuchnęła na nas królowa śniegu. Potrafiła jednym dmuchnięciem zabijać ptaki, a jednym długim pocałunkiem mężczyzn.
0: Naprawdę wierzysz w te bujdy? Zapytał podniesionym głosem Lenny.
1: Tak, wierzę, odparła Elizabeth. Naprawdę w to wierzę. Po śmierci ludzie opuszczają swoje ciało i czasami zamieniają się w postaci, które istniały w ich wyobraźni. Tak, wierzę w to.
0: Podobnie jak ja, dodała Laura. Lenny uciekł spojrzeniem w bok.
1: Kłopot polega na tym, że ja także wierzę. Zrobimy to najszybciej jak można, powiedziała Elizabeth. Może nawet jutro. Muszę tylko pomyśleć, w jaką wcielić się postać, żeby poradzić sobie z królową śniegu. Niestety Peggy wybrała Gerdę, a Gerda jest najsilniejszą postacią w całej baśni. Małą dziewczynką, która nigdy się nie poddaje. W baśni występuje także mała rozbójniczka i odgrywa tam dość ważną rolę. Łechce ostrym nożem w szyję swojego Renifera, bo lubi patrzeć, jak ten się boi. Ale nie jest taka silna jak Gerda.
0: Czy to koniecznie musi być postać z tego samego opowiadania? Zapytał Lenny. Może powinnaś się zamienić w jakąś czarownicę albo kogoś w tym rodzaju? Czarownicę, która ma moc większą od królowej śniegu.
1: Tak, zawołała Laura. Może w anioła z czerwonych trzewiczków, pamiętasz? Ujrzała anioła w długich, białych szatach, skrzydła sięgały mu od ramion do ziemi. Oblicze jego było surowe i poważne, a w ręku trzymał miecz, bardzo szeroki i błyszczący. Masz tańczyć, rzekł, zacytowały wspólnie. Tańczyć w twoich czerwonych trzewiczkach, aż staniesz się blada i zimna, aż zeschnie się skóra na tobie jak na szkielecie.
0: Przypis autora. Hans Christian Andersen. Czerwone trzewiczki. Przełożyła Stefania Bejlin. Koniec przypisu. Elizabeth pokręciła jednak po chwili głową.
1: Nie mogłabym wcielić się w anioła, powiedziała. Po prostu nie mogłabym, niezależnie od tego, że jest innej płci. Wydaje mi się, że masz rację, Lenny. Mogłabym wcielić się w kogoś z innej książki, ale to musi być ktoś silniejszy od Gerdy z Królowej Śniegu. I ktoś, kto zna sposób, żeby poradzić sobie także z samą królową.
0: Powinienem tam pójść razem z tobą, stwierdził Lenny. Ja też powinienem zażyć mezcal. Nie wolno ci próbować tego w pojedynkę.
1: Nie, nie możesz. Peggy mnie nigdy nie zrobi nic złego, ale nie będzie miała żadnych oporów, żeby skrzywdzić ciebie. Naprawdę, Lenny, pomyśl o wielebnym Dicku Braithwaite'cie. Pomyśl o Milesie. Gdybyś tylko widział, co stało się z Danem Patrykiem, rozprysł się cały na kawałki. Dosłownie na kawałki.
0: Więc co mogę zrobić?
1: Elizabeth spojrzała na zegarek. Chcę dziś po południu zobaczyć się z matką. Muszę dowiedzieć się, czy niby Peggy złożyła jej ostatnią wizytę. Może mógłbyś nas podwieźć do Gaylordsville?
0: Jasne. Przy okazji powiemy jej, że się zaręczyliśmy.
1: Elizabeth pocałowała go. Nie jesteś wcale taki głupi, Lenny Miller. Wiesz, że to główny powód, dla którego chcę tam jechać. Nie każdego dnia ktoś oświadcza się dziewczynie. Nie każdego dnia oświadczyny zostają przyjęte.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Proszę o spokój. Proszę o spokój. Przystępujemy do sprawy Mitchell kontra Mitchell. Udzielam głosu panu Jamesowi Mitchell.
1: Upraszam wysoki sąd o rozwiązanie mojego małżeństwa z obecną tutaj Jan Mitchell i udzielenie mi rozwodu przy uznaniu jej winy. Żona moja dopuściła się bowiem zdrady małżeńskiej, spędzając w hotelu Excelsior noc z 25 na 26 października bieżącego roku w towarzystwie pewnego młodego człowieka, którego nie udało mi się zidentyfikować. Proszę wysoki sąd o przesłuchanie świadków, sprzątaczki i windziarza z hotelu Excelsior Mary Shane i pana Henry Wellsa.
0: Czy obrona ma jakieś pytania?
2: Obrona rezerwuje sobie głos na później, proszę sądu.
0: Przystępujemy więc do przesłuchania świadków. Świadek Mary Shane.
3: Jestem.
0: Proszę podejść bliżej. Proszę powiedzieć sądowi, co świadek wie o tej sprawie.
3: Ja nic nie wiem, proszę wysokiego sądu. Ja tylko sprzątam.
0: Gdzie?
3: W hotelu Excelsior.
0: Czy świadek zna tę oto panią? Panią Jan Mitchell?
3: Nie znam jej, proszę wysokiego sądu.
0: Świadek nigdy jej nie widział?
3: Kto mówi, że nie widziałam? Widziałam ją, proszę wysokiego sądu.
0: Gdzie to było?
3: W hotelu Excelsior.
0: A kiedy to było?
3: Będzie chyba z miesiąc temu.
0: A zatem 26 października.
3: A chyba tak, proszę wysokiego sądu.
0: A w jakich okolicznościach świadek widział tę panią?
3: Ja jej nie widziałam w okolicznościach. Ja ją widziałam w łóżku.
0: Proszę o spokój.
3: Chciałam posprzątać pokój. Zapukałam i usłyszałam wejść. Weszłam i zobaczyłam tę panią, jak leżała w łóżku.
0: A czy była sama w pokoju?
3: Za przeproszeniem pana sędziego sama nie była. Był tam jakiś pan.
0: Co robił?
3: Za przeproszeniem pana sędziego i wszystkich tu obecnych leżał w tym samym łóżku.
0: Spokój, proszę o spokój.
3: Myślałam, że to mąż, proszę wysokiego sądu.
0: A co było dalej?
3: Pani zapytała, czego chce. A jak usłyszała, że przyszłam sprzątać, to powiedziała, żebym sobie robotę odłożyła na później.
0: Czy obrona ma jakieś pytania?
2: Nie mam żadnych, proszę wysokiego sądu.
0: Czy świadek spotkał jeszcze panią Mitchell?
3: Nie, kiedy przyszłam po południu, to w pokoju nie było już nikogo.
0: Dziękuję, świadek jest wolny. Henry Wells.
4: Jestem.
0: Proszę opowiedzieć sądowi, co świadek wie o sprawie.
5: Tylko tyle, proszę wysokiego sądu, że pani Mitchell pod koniec ubiegłego miesiąca nocowała w pokoju na pierwszym piętrze w hotelu Excelsior, gdzie pracuje jako windziarz. Poznaję tę panią, bo odnosiłem jej walizki.
0: Czy ta pani była sama?
5: Nie. Była w towarzystwie pewnego młodego człowieka.
0: Tak. Czy obrona ma jakieś pytania?
2: Nie mam pytań, proszę sądu.
0: Istotnie. Sprawa wydaje się raczej jasna.
2: Jest jasna, ale nie w tym sensie, jak to rozumie wysoki sąd. Proszę o dopuszczenie jeszcze jednego świadka. Robota typu AF-2118 produkcji Dixon & Company.
0: Co takiego? Panie mecenasie, czyżby pan nie wiedział o tym, że świadectwo robotów nie ma dla sądu żadnej wartości?
2: Wiem o tym, ale obronie nie chodzi o to, żeby sąd usłyszał, co ten robot ma do powiedzenia, ale żeby miał okazję mu się przyjrzeć. Robot AF-2118 czeka na korytarzu i proszę o dopuszczenie go przed oblicze sądu.
0: Dobrze, zgadzam się.
6: Druga Mitchell, prawie nie do odróżnienia.
7: Całkiem podobna.
8: Ta Mitchell byłaby całkiem niczego, gdyby wyglądała tak, jak...
0: Proszę o spokój.
2: Wysoki sądzie, oto kto nocował w hotelu Excelsior w nocy z 25 na 26 października. Uknuto nędzną intrygę po to, żeby skompromitować moją klientkę. Komuś zależało na tym, żeby pani Mitchell została posądzona o zdradę małżeńską i w tym celu zamówiono w firmie Dixon & Company kopię pani Mitchell.
0: Istotnie, to niesłychane.
2: Ten pan jest przedstawicielem firmy Dixon & Company i proszę wysokiego sądu, proponuję, żeby go przesłuchać.
0: Sąd przychyla się do wniosku obrony. To pan jest przedstawicielem firmy Dixon & Company?
9: Tak, to ja.
0: Nazwisko?
7: Arthur Clark, proszę Wysokiego Sądu.
0: Co pan wie o sprawie?
7: Tylko tyle, że do naszej firmy zgłosił się pewien młody człowiek, który przedstawił portret pani Mitchell i kazał wykonać robota dokładnie według tego wzoru. Zapłacił bez targu żądaną sumę, więc jako naczelny inżynier firmy postarałem się, aby zamówienie wypadło jak najlepiej. Klient nasz pan.
0: A dlaczego pan to uczynił? Czy pan nie wie, że dopuścił się pan poważnego przestępstwa, modelując tego robota na obraz i podobieństwo obcej, żyjącej osoby? Nasze prawodawstwo dopuszcza jedynie możliwość zamówienia przez zleceniodawcę własnych kopii oraz kopii osób zmarłych. Jako naczelny inżynier firmy, trudniącej się fabrykacją robotów, musiał pan o tym doskonale wiedzieć.
7: Oczywiście, proszę Wysokiego Sądu, ale ten młody człowiek oświadczył mi, że ta pani dawno nie żyje. Twierdził, że pragnie mieć w domu pamiątkę po zmarłej żonie.
0: A czy pan wie, kim był ten młody człowiek? Zna pan jego adres?
7: Niestety nie, proszę Wysokiego Sądu. Życzył sobie zachować inkognito, a nasza firma respektuje w takich wypadkach żądania klientów.
0: Tak. Czy obrona ma jakieś pytania do świadka?
2: Nie mam pytań, proszę sądu, natomiast pragnę prosić o głos.
0: Świadek jest wolny.
2: Wysoki sądzie, dążąc do całkowitego wyjaśnienia tej zagmatwanej sprawy, zadałem sobie niemało trudu, aby odszukać człowieka, który kazał wykonać kopię pani Mitchell. Mogę teraz oznajmić sądowi, że starania moje zostały uwieńczone sukcesem. Ten człowiek znajduje się tu, na tej sali. I wnoszę o przesłuchanie go w charakterze świadka, zanim zacznie odpowiadać jako oskarżony.
0: Dobrze. Sąd przyjmuje wniosek obrony.
2: Prosimy, panie McGlenn.
9: Jestem?
10: Ale stój!
0: Spokój, spokój. Proszę podejść bliżej. Nazwisko?
11: Nazwano mnie Robertem McGlenn.
0: Nazwano pana? Jak mam to rozumieć?
11: Po prostu noszę takie nazwisko, Wysoki Sądzie.
0: Czy przyznaje się pan do tego, że kazał pan firmie Dixon & Company wykonać kopię żyjącej osoby, pani Jean Mitchell?
11: Przyznaję się, Wysoki Sądzie.
0: A czy pan wie, że pan będzie ukarany?
11: Wiem, że popełniłem przestępstwo, ale nie będę karany. Karać można tylko ludzi, a ja jestem robotem typu UN-2218 produkcji firmy Stanley & Company.
10: Co słyszałaś? To coś nieprawdopodobnego. To prawdy, do czego to doszło. Wyobrażasz sobie, że podarłam ci jakiś piękny mężczyzna, a potem się okazuje, że to tylko robot.
8: O Boże, moja droga, ładny pewny.
0: Spokój! Spokój, bo każę opróżnić salę. Więc pan... To ty jesteś robotem?
11: Tak jest, proszę Wysokiego Sądu.
0: A kto? Kto jest twoim właścicielem?
11: Moim właścicielem jest pan James Mitchell.

0: Chciał po prostu postawić.
1: Ale pewnie ma jakąś turkaweczkę i chce z nią.
0: Jakie to ludzie mają pomysły?
2: Proszę o spokój, panie Mitchell.
3: Do usług, proszę wysokiego sądu.
2: A więc to pan zmontował tę aferę. Chciał pan skompromitować swoją żonę. O, domyślam się, w jakim celu. O, nie ujdzie to panu na sucho, panie Mitchell.
3: Przepraszam, ale bardzo chciałbym wiedzieć, o co oskarża mnie wysoki sąd.
2: Oskarżenie wniesie prokurator. A ja mogę panu wyjaśnić, że ma pan na swoim koncie 3 przestępstwa. Po pierwsze, zmontował pan robota zwanego McGlynn. Po drugie, za pośrednictwem tegoż robota zlecił pan firmie Dixon & Company wykonanie kopii pańskiej żyjącej żony. A po trzecie, zainscenizował pan tę aferę w hotelu Excelsior. Do tego dochodzi jeszcze wprowadzenie w błąd władz sądowych. O, nie chciałbym być w pańskiej skórze, panie Mitchell.
3: Przepraszam, ale muszę zwrócić wysokiemu sądowi uwagę, że wymodelowanie robota mieniącego się McGlennem nie jest przestępstwem. Nie istnieje bowiem żywy człowiek, który był pierwowzorem mojego robota. Nie ma tu więc żadnego nadużycia.
2: Ale za to istnieją żywa, panie Mitchell. I z pańskiego polecenia...
3: Z polecenia mojego robota, proszę wysokiego sądu.
2: Którego pan odpowiednio zaprogramował.
3: To trzeba by udowodnić, proszę wysokiego sądu. A każdy ekspert potwierdzi sądowi, że roboty o tak niezwykle subtelnej konstrukcji wykonują czasem działania całkowicie nieprzewidziane przez konstruktorów. To był tylko przypadek, proszę wysokiego sądu. Przypadkiem było również i to, że te dwa roboty poszły sobie razem do hotelu. Nie ma w tym żadnego przestępstwa z mojej strony, proszę wysokiego sądu.
2: O, pan jest sprytny, panie Mitchell, bardzo sprytny, ale jako zarzut pozostaje w każdym razie wprowadzenie sądu w błąd. Może zechce pan wyjaśnić, dlaczego pan tak postąpił? Zapewne chodziło panu o rozwód, prawda? Zapewne kryje się za tym jakaś...
3: Ależ nic podobnego, proszę sądu. Ja bardzo kocham swoją żonę, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tu chodzi po prostu o biznes, wysoki sądzie. Po prostu o biznes. Chciałem mieć okazję, aby publicznie udowodnić, że firma Stanley & Company, której jestem przedstawicielem, produkuje roboty tak doskonale, że nawet pan Arthur Clark, naczelny inżynier konkurencyjnej firmy Dixon & Company, specjalista wysokiej klasy, nie potrafi się na nich poznać. Rzekomy McGlynn był u niego w gabinecie, rozmawiał z nim, dokonał zamówienia, a pan Clerk nawet nie zorientował się, że ma do czynienia z maszyną, gdyż tak wysoki poziom reprezentują tylko i wyłącznie wyroby firmy Stanley & Company.
2: A więc dla swoich brudnych interesów nie zawahał się pan nadużyć powagi sądu. Wykorzystał pan sąd jako instrument w kampanii reklamowej. To bezczelność. Zapłaci pan wysoką grzywnę, panie Mitchell.
3: Być może. Być może. Na razie pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę wysokiego sądu i wszystkich tu obecnych na niezrównaną jakość robotów typu UN produkowanych przez firmę Stanley & Company. Jak państwo mieli możliwość przekonać się po przeprowadzonym tu eksperymencie, model nasz zdolny jest do idealnej adaptacji we wszelkich okolicznościach życiowych. Potrafi on zawsze znaleźć właściwe wyjście z każdej sytuacji i postąpić jak prawdziwy człowiek, a czasem nawet znacznie lepiej. Jeden stąd wniosek. Kupujcie, panie i panowie, roboty firmy Stanley & Company. Robot ten zastąpi was zawsze i wszędzie. Wyręczy was tam, gdzie sami nie chcielibyście być obecni. Weźmie na swoje barki wszystkie wasze życiowe kłopoty. Dzięki niemu będziecie mogli się uchylić od różnych drażliwych i przykrych sytuacji i używać życia do woli. Robot ten potrafi doskonale pilnować waszych interesów, waszych dłużników i wierzycieli i waszego szczęścia małżeńskiego. Kupujcie zatem roboty firmy Stanley & Company.
2: Ogłaszam umorzenie sprawy Mitchell kontra Mitchell.
4: Bardzo pana przepraszam, panie Mitchell. Ja do pana jako do przedstawiciela firmy.
3: A słucham pana uprzejmie, słucham.
4: Zdecydowałem się kupić robota. Tylko przedtem chciałbym się poinformować, czy ten robot naprawdę mógłby mnie zastąpić w każdej okoliczności.
3: Ależ oczywiście, proszę pana.
4: Chodzi mi o to, bo widzi pan, gdyby się zdarzyło, że musiałbym nagle wyjechać, a nie chciałbym niepokoić mojej małżonki. Gdyby, powiedzmy, chciał zostawić w domu tego robota dla niepoznaki. Czy moja żona by się nie zorientowała?
3: No nie, na pewno nie, proszę pana.
4: A czy sądzi pan, że on w żadnym wypadku nie dałby się zdemaskować? Mówię jak mężczyzna do mężczyzny.
5: O, jesteś tu wreszcie.

0: panu chodzi?
1: AF-21-18. Marsz do składu.
2: Ale... Pan oszalał, to moja żona.
1: Och, przepraszam bardzo, ale w takim razie, gdzie jest mój robot?
2: Skądże ja mam o tym wiedzieć, do diabła?
1: Ojej, no gdzież on się podział? No przecież ja odpowiadam. AF-21-18, hej, AF-20...
2: No, Jen, idziemy.
3: Przepraszam, pan mi nie odpowiedział na moje pytanie.
2: Pańskie pytanie?
3: W sprawie robota pańskiej firmy, którego zamierzam nabyć.
2: Ach, tak, wiem. Otóż, proszę pana, robot firmy Standard Company jest bezkonkurencyjny, bezawaryjny i niezawodny w każdym wypadku. Idziemy, Jen.
4: A cóż, poszło nam nieźle. Ładny kawał roboty odwaliliśmy dzisiaj. Dixona szlak trafi, jak prasa zacznie pisać o tym procesie. Grzywna to głupstwo, grzywne wróci się 100 razy. A to będzie uderzenie reklamowe na kosmiczną skalę.
5: Na pewno, proszę pana.
4: Na pewno, proszę pani. Już się widzę w tym futerku z nurków. Zasłużyłaś na nie, Jen.
5: Nie chcę futerka.
4: Nie chcesz futerka? O, to gorzej. Na pewno umyśliłaś sobie coś za cholerną cenę, rany boskie, Jen.
5: Ja nic nie chcę.
4: Nic? Jak to nic? Jen, co z tobą?
5: Ja nie jestem Jen, proszę pana.
4: Nie jesteś Jen? Więc kto?
5: Nie kto, tylko co. Jestem robot AF-21-18.
4: Robot AF? Produkcji firmy?
5: Produkcji firmy Dixon and Company.
4: Rany boskie, więc Jane... Gdzie jest Jane? Policja!
5: Chwileczkę, proszę pana, niech się pan nie unosi. Proszę mnie wysłuchać, zanim pan się zwróci do policji. Otóż pańska żona uciekła z robotem. Nie zauważył pan tego, ponieważ był pan zajęty reklamowaniem swojej firmy.
4: Z kim?
5: Z tym robotem, UN-2218, który występował jako McGlenn.
4: Rzeczywiście, ten lajdak gdzieś zniknął. Ale czy Jen oszalała? Nie, to niemożliwe, ty coś kręcisz.
5: Mówię szczerą prawdę, proszę pana. Pańska żona zakochała się w nim.
4: Skąd wiesz o tym?
5: Mam do tych spraw specjalne fotokomórki. A ten robot, który występował jako McGlenn, jest bardzo piękny. To rzeczywiście bardzo udany model. Powiedziałabym nawet, że jako robot to on jest o wiele bardziej udany niż pan jako człowiek.
4: Impertynentka.
5: Jestem szczera, proszę pana, ponieważ jestem robotem. Nie ma we mnie obłudy. Roboty nie osiągnęły jeszcze doskonałości prawdziwych ludzi, proszę pana.
4: A ty, jak widzę, jesteś robot filozof. No, ale ja muszę odszukać Jen, rozumiesz?
5: Na co ona panu? Kobieta, która szaleje za robotem? Uciekli, nie ma ich. Nie warto szukać. A ja chętnie zostanę z panem na miejscu tej Jen. Bo widzi pan, mnie by na pewno zniszczyli. Rozłożyliby mnie na części, bo jestem kopią żyjącej kobiety. A ja tego nie chcę. Zostanę z panem i będę dla pana lepszą żoną niż Jen. Sam się pan o tym przekona?
4: Robot moją żoną. Co to za pomysły?
5: Cóż w tym niezwykłego, proszę pana? Potrafię spełniać wszystkie obowiązki pani domu, bawić gości na przyjęciach, reprezentować, a do tego umiem gotować i sprzątać i nie wiem, co to zmęczenie. Nie mam żadnych wymagań. Sam mi pan będzie kupował, co zechce. Będę zawsze młoda i ładna, nie utyję. Nie zdradzę też pana nigdy, zapewniam pana. I może pan przy mnie pić i palić i nie zapytam nigdy, skąd pan wraca nad ranem. Wiecie jak? Odpowiada to panu?
4: W tym, co ty mówisz, no jest coś, to... No tak, ale gdyby Jen zdecydowała się wrócić, to co wtedy?
5: Ależ nic panu nie grozi, panie Mitchell. Gdyby Jen wróciła, wszystko zostałoby po staremu. Nie mogłaby panu niczego zarzucić, przecież ja jestem tylko robotem. Mógłby pan powiedzieć, że pan zachował mnie przy sobie, żeby mieć jej model, żeby ukoić tę zgnotę?
4: Wierzę, że z ciebie to naprawdę bardzo mądry robot. No, bardzo niezłych tam macie konstruktorów u Dixona, to trzeba przyznać. No cóż, dobrze, zgadzam się. Chodź ze mną, AF-21-18.
5: Niech mnie pan nazywa Jen.
4: Dobrze, no, chodź ze mną, Jen.
5: A czemu tak oschle? Czy pan nigdy nie mówił do żony skarbie, kochanie? Nie chodzi o mnie, ale musisz się przyzwyczaić do traktowania mnie jak Jen, ze względu na innych ludzi, żeby się ktoś nie domyślił.
4: No, ależ tak, skarbie, ależ tak. No chodź,

0: nareszcie sobie poszli. Myślałam, że to się nigdy nie skończy. Nasze pierwsze party.
1: Tak, pierwsze i bardzo udane. Byłeś wspaniała, AF 2118.
0: Pamiętaj, że jestem dla ciebie Jane, a nie żadna AF. I wcale nie mogę powiedzieć o tobie, że byłeś wspaniały. Wprost przeciwnie, byłeś okropny.
1: Czemu byłem okropny?
0: Okropnie się zachowywałeś. Poniżałeś mnie na każdym kroku. Zwracałeś się do mnie bez żadnego szacunku, tak jakbym nie była twoją żoną, tylko jakąś bezduszną maszyną.
1: No przecież jesteś...
0: Ale dla tych ludzi jestem twoją żoną. O tym musisz pamiętać. Myślałam, że zapadnę się pod ziemię ze wstydu, kiedy robiąc oko, do mnie powiedziałaś do tej sali marlonowej. Moja Jen to nie jest zwykła kobieta. To prawdziwy robot w spódnicy. Wstydziłbyś się.
1: Ja nie widzę nic złego.
0: Nic złego, kochaniebne. Poniżać mnie w oczach gości. Odmawiać mi człowieczeństwa. Jesteś podły, wiesz? I pomyśleć, że to ja poświęciłam się dla ciebie, żeby ci ulżyć w twojej samotności. Przecież mogłam dać się zdemontować bez żadnych problemów. Boże, jaka ja byłam głupia.
1: No, jeszcze nic straconego.
0: Ach, tak. Teraz byś najchętniej się mnie pozbył, co? Szanowny pan wyobraża sobie, że weźmie po prostu młotek do ręki, rozbije w drobny mak tę całą aparaturę, prawda? Otóż nie ma tak dobrze. Setki świadków widziało, że masz w domu żonę. Gdybym ja znikła, oskarżono by cię o morderstwo. A gdyby nawet jakimś cudem ktoś ci uwierzył, poszedłbyś do kryminału za podstawienie robota w miejsce żywej osoby. Tak to wygląda, kochasiu.
1: Zlituj się, kto cię zamierza demontować?
0: No ja myślę... I zwracam ci uwagę, że należy mi się futro. Nie chodzi o mnie, bo mnie jest to zupełnie obojętne. Ale co sobie pomyślą sąsiedzi, jeśli dalej będę paradować na ulicy ubrana w łachmany? Czy tak wygląda żona poważnego akcjonariusza firmy Stanley & Company? To może dać pole do domysłów. A gdyby ktoś się domyślił, to wiesz, co cię czeka.
1: No dobrze, dobrze, no już kupię ci futro.
0: I musisz nająć kogoś do sprzątania. Nie będę funkcjonować 24 godziny bez przerwy.
1: A przecież ty się nigdy nie męczysz.
0: Ale to mnie gnębi moralnie. Nie wytrzeszczaj na mnie oczu. Jestem tylko AF2118, zgoda. Ale to nie znaczy, że odczuwam to samo, co pierwszy lepszy stołek. Poza tym sąsiadom wydałoby się podejrzane, gdyby żona człowieka na twoim stanowisku miała sama utrzymywać w porządku taki wielki dom.
1: Dobrze, poszukam kogoś.
0: I proszę cię, żebyś po pracy przychodził do domu, a nie szwendał się gdzieś po całych nocach.
1: Dobrze już, Jen.
0: Mnie na tym nic nie zależy, ale ludzie nie mogliby pojąć, co to za żona, która pozwala na to.
1: No, oczywiście, Jen.
0: Nie, myśl też, że uda ci się zniknąć na tydzień lub dwa i że zostawisz mi w zastępstwie jakieś żelastwo wymodelowane na obraz i podobieństwo szanownego pana.
1: Ma się rozumieć.
0: I ja robota poznam na mile. Mam na to specjalne fotokomórki.
1: Boże, co ja zrobiłem...

0: Było to słuchowisko Józefa Świtalskiego zatytułowane W erze robotów, zrealizowane w 1968 roku. Wystąpili Halina Piechowska, Irena Remiszewska, Halina Romanowska, Jadwiga Skupnik, Andrzej Erhardt, Paweł Galia, Ryszard Michalak, Jan Peszek, Andrzej Polkowski, Igor Przegrodzki, Tadeusz Skorulski, Józef Skwark. Reżyserowała Zofia Malanowska. Realizacja akustyczna Jerzego Rezlera.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie technologię tak potężną, że w ciągu kilku dni może zabrać się w najodleglejsze zakątki galaktyki, ale tak destrukcyjną, że samo hamowanie w miejscu docelowym może spowodować wyparowanie całego Układu Gwiezdnego. Nie jest to fabuła thrillera science fiction, ale realna konsekwencja matematyki stojącej za napędem Warp Alcubierra. Przez dziesięciolecia mówiono nam, że prędkość światła jest ostateczną granicą prędkości we Wszechświecie. Kosmiczną klatką, która izoluje nas w naszym małym zakątku pustki. Jednak w 1994 roku fizyk Miguel Alcubierre znalazł lukę w równaniach pola Einsteina, która nie tylko naginała zasady, ale je całkowicie łamała. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej temu napędowi Warp, okazuje się, że może on być mniej statkiem kosmicznym, a bardziej kosmicznym katem. Czy dążenie do podróży z prędkością większą niż światło jest powodem, dla którego Wszechświat jest tak cichy? Czy napęd Warp może być wielkim filtrem, który kończy każdą cywilizację próbującą go zbudować? Dzisiaj zagłębimy się w przerażającą fizykę metryki Alcubierra. Zanim zrozumiemy sam napęd Warp, musimy zrozumieć konwencjonalny sposób dotarcia do gwiazd i dlaczego jest to w zasadzie bilet w jedną stronę do końca świata. Ogólna i szczególna teoria względności Einsteina faktycznie pozwala nam dotrzeć do innych galaktyk w ciągu jednego ludzkiego życia, jeśli dysponujemy wystarczającą ilością energii. Wyobraź sobie, że chcesz odwiedzić galaktykę Andromedy. Budujesz statek, który może przyspieszać ze stałą prędkością 1 g. Taką samą grawitacją, jaką odczuwamy na Ziemi. Gdybyś mógł utrzymać to przyspieszenie, w końcu zbliżyłbyś się do prędkości światła na tyle, że sam czas zacząłby się zakrzywiać. W Twoim układzie odniesienia mógłbyś dotrzeć do Andromedy w zaledwie 28 lat. Nadal byłbyś wystarczająco młody, aby ją eksplorować, ale jest to związane z ogromnym, bolesnym kosztem. Z powodu dylatacji czasu, podczas gdy dla Ciebie minęło 28 lat, dla wszystkich na Ziemi minęły miliony lat. Zanim zatrzymasz swój statek w Andromedzie, cywilizacja, która Cię wysłała, już dawno przestała istnieć. Wszyscy, których kiedykolwiek kochałeś, obrócą się w proch. Twoja planeta może nawet przestać istnieć. Konwencjonalne podróże z dużą prędkością są w zasadzie jednokierunkową maszyną czasu, pułapką, która izoluje Cię w odległej przyszłości. Dla ludzkiego odkrywcy jest to psychologiczny wyrok śmierci. Ale właśnie dlatego napęd Alcubierra jest tak kuszący. Obiecuje pokonać pułapkę czasu, całkowicie omijając ograniczenie prędkości. Metryka Alcubierra nie przemieszcza Twojego statku w przestrzeni kosmicznej w taki sam sposób, jak robi to rakieta. Zamiast tego przemieszcza przestrzeń wokół Twojego statku. Pomyśl o czasoprzestrzeni jako dywanie. Zazwyczaj, jeśli chcesz dostać się na drugą stronę pokoju, musisz przez niego przejść, a to zajmuje czas. Jednak napęd Alcubierra zbiera dywan przed Tobą i rozciąga go za Tobą. Technicznie rzecz biorąc, statek pozostaje nieruchomy wewnątrz bańki Warp, ponieważ to sama czasoprzestrzeń się porusza, a czasoprzestrzeń nie jest ograniczona zasadą prędkości światła. Bańka może poruszać się z prędkością 10, 100, a nawet 1000 razy większą od prędkości światła. Bez dylatacji czasu, bez pułapki Andromedy, można polecieć do centrum galaktyki i wrócić na czas na kolację. Jest jednak pewien haczyk. Aby stworzyć tę bańkę, potrzebujesz czegoś, czego Wszechświat wydaje się nam nie chcieć dać – masy ujemnej. Nie jest to po prostu antymateria. Jest to materia o ujemnej gęstości energii. Jest to egzotyczna materia, niezbędna do zapobieżenia zapadnięciu się bańki i natychmiastowemu zgnieceniu Cię w osobliwość. Przez długi czas uznawano to za czysto matematyczną, widmową materię. Jednak ostatnio w laboratoriach pojawiła się iskierka nadziei. Naukowcy stworzyli niedawno superpłyn, rodzaj kondensatu bosego Einsteina, w którym atomy poruszają się w idealnym, niesamowitym synchronizmie. W tym stanie materiał wykazuje zjawisko, które wygląda dokładnie jak masa ujemna. Zazwyczaj, gdy popchniesz piłkę, odsuwa się ona od ciebie. Jest to druga zasada dynamiki Newtona, podstawa naszej intuicji fizycznej. Jednak w przypadku tego superpłynnego materiału, jeśli go popchniesz, wykazuje on ujemne przyspieszenie. Odpycha cię z powrotem. Porusza się w twoim kierunku, gdy próbujesz go odepchnąć. Ta odwrotna fizyka jest dokładnie tym rodzajem luki, która jest potrzebna do utrzymania bańki Alcubierre'a, a nawet stabilnego tunelu czasoprzestrzennego. Widzieliśmy również ślady tego zjawiska w efekcie Casimira, gdzie próżnia kosmiczna wydaje się wytwarzać niewielką ilość ujemnej gęstości energii między dwiema płytkami. Jeśli nauczymy się to wykorzystać, napęd Alcubierre'a przestanie być niemożliwy, a stanie się wyzwaniem inżynieryjnym. Jednak wraz z tym, jak fizyka staje się coraz bardziej prawdopodobna, staje się również znacznie mroczniejsza. Oto problem, o którym Star Trek nigdy nie wspomniał. Przestrzeń kosmiczna nie jest pusta. Jest pełna luźnych atomów, pyłu i cząstek o wysokiej energii. Gdy statek Alcubierre przemierza kosmos z prędkością nadświetlną, bańka Warp działa jak gigantyczny, niewidzialny pług śnieżny. Zbiera każdą napotkaną cząstkę, uwiężając ją w wysokiej energii fali dziobowej bańki. Ze względu na ekstremalne warunki fizyczne panujące na krawędzi bańki, nie ma ograniczeń co do liczby cząstek, które można zebrać, ani co do ilości energii, jaką uzyskują one podczas przemieszczania się. Kiedy w końcu osiągasz swój cel i zwalniasz z warp, cała zgromadzona materia zostaje natychmiast uwolniona. Nie odpływa ona po prostu. Jest wyrzucana do przodu w postaci skupionego stożka śmiertelnego, promieniowania gamma i cząstek o wysokiej energii. Jeśli zaparkujesz swój statek w pobliżu zamieszkanej planety, nie przybędziesz jako dyplomata, ale jako supernowa. Uwolniona energia wystarczyłaby do natychmiastowego odparowania atmosfery i zniszczenia wszelkiego życia na powierzchni. W rzeczywistości daleki skok warp mógłby potencjalnie uwolnić energię wystarczającą do zniszczenia całej gwiazdy. To sprawia, że każdy statek FTL staje się potencjalną, relatywistyczną superbronią o nieznanej górnej granicy mocy. A do tego dochodzą paradoksy. Fizyka mówi nam, że wszystko, co może poruszać się szybciej niż światło, może również służyć do wysyłania informacji wstecz w czasie. Jeśli możesz przemieścić się z punktu A do punktu B szybciej niż światło, teoretycznie możesz stworzyć tachionową pętlę, w której przybywasz na miejsce, zanim jeszcze wyruszyłeś. Stwarza to logiczny koszmar, naruszenie przyczynowości. Natura wydaje się nienawidzić paradoksów. Stephen Hawking zaproponował nawet hipotezę ochrony chronologii, sugerując, że prawa fizyki zawsze będą działały na rzecz zniszczenia wehikułu czasu, zanim będzie można go użyć. Być może właśnie dlatego napędy Alcubierre'a są tak trudne do ustabilizowania. W momencie, gdy próbujesz je stworzyć, wszechświat może uderzyć w ciebie wybuchem promieniowania Hawkinga z horyzontu bańki, które zapada się i zabija wszystkich w środku. To prowadzi nas do przerażającej możliwości dotyczącej paradoksu Fermiego. Dlaczego nie widzimy obcych cywilizacji? Być może dlatego, że próg FTL jest ostateczną pułapką. Cywilizacja opracowuje matematykę napędu warp. Widzi gwiazdy jako coś w zasięgu ręki. Ale technologia ta jest tak niestabilna, tak podatna na powodowanie przypadkowych katastrof na skalę gwiezdną. Lub tak z natury destrukcyjna dla samej struktury czasu, że nikt nie przeżywa tego odkrycia. Napęd Alcubierre może być urokiem, który prowadzi cywilizację do własnej zagłady. Wielkim filtrem, który dopiero zaczynamy rozumieć. Zbliżamy się do mocy bogów,

2620 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz, miłość.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

Oh.

zasuwało się w dół. Rozmytył się, rozszerzył, rozpiętowił chorę. I ogień smog, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na wyzarię. Ogień spał, jak leń kołaczy. Prawnicy płyną, złapają to cywina. Prostosa.